0: Psalijun. Max poder. Shkial o Psalijun. Shper. Chak al runa sabesin. Shka. A yalk aruchit ekrul. Rosh. Narisilitz achichabil. Shka. Un runa shkana. Ro. Ahoy sununkil utkablish metzev. Obsh metzev salijun. Chokrela hun kapal. Max poder. O Psalijun. Sash puchbalat ek. Chan chanak tohtikiban kyokat.
1: Vení y viví la experiencia 4x4 de Pickups Gym.